0: jako složitá. Situácia je danas jako složitá. Situácia je danas jako složitá. Jako složeno. Jako složeno. Jako složeno. Jako složeno. Jako složeno. Situacija je danas
1: odlično, jako Bosna.
0: Situacija je danas jako
1: odlično,
0: složeno.
1: Bosna.
2: LGBT. LGBT. Certifikat imam, podpornikov, tudi jaz sem eden od podpornikov. LGBT. Certifikat imam. LGBT, certifikat imam. LGBT, certifikat imam. LGBT, certifikat imam.
3: Spet same lepotice.

Panie, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawaj, że nam dawa